0: Komar kosztuj.
1: Komar kosztuj.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejbyk premieruje.
6: Rad by drużbą buty.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pogrzeb w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam jest

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że

0: Syna!
1: Co? Dobra? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła!
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygać i powaj. Wow! No! Ua, dzięki!
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, у ж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Jagoda, normalnie.
1: Тепер за співом червона ружа трояка.

udawać się

jakim prišiel do Sanoka, desenia zaklekano na večeriu, píšajem s parochom, do mňa daleko bylo, i nehodeným ťa bylo vernutý, bo treba bylo vidomo byty na bohoslúženiu. Im si zrobil veliu sám. Sám im si zrobil, što si tam, jaký sú bobarky im nalipil, fizovú zváriu i tak dalej. Sám do sebe im hváril. Veselý švát. Vyl jes, dokolej veliu sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, teď viduju. Nius jest dochyży walejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo śleską. Gwarił jest Otče náš, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

mówił, kiedy chcesz być dokonały, idź, prodaj, co masz i daj biednym, a budeš mať bohatstvo v nebi. Potím príď i nasleduj mene.

učenik Barsja čudovali i povili, kto to de može biti spasenoj? A Isus posmotriv na njih i povil, u ljudej.

czystym sercem przyjmij nas liczne moleny i przynieś ku świętemu Twojemu żertweniku i dovoli nas przynosić Tebi dary, że i żertwy duchowne o naszych rysych i ludzkich nevidených i spodobi nas obrysty blagodać pre Tobou i żeby Ty Tebi blag prijatni żertwy naszej i wseli Ty się duchu blagodać Tvoje blagmu w nas i na predležaštich darych sich na wszystkich ludech Tvojich. Štedro tam je jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahoslovený si, so presiatým i blahým i životvoriaš.

nedúmaj.

думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам.

4 lat tyżnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor wisty Petra Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w i 99. roczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodny film zmagaty się pierwszy ciłowieczerny porusyńsko grany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyruszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakię. Členové Slovackoj filmovoj i televizijnoj akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpolovičná väčšina filmovej hromady zhodla sa na filmy Potopa, ktorý zdobil najväčšie ocenenie Slonko v sieti za 2025 rok i należy jej 6 slovackých premií, ktoré udeluje Slovacká filmová i televizijná akadémia. Cytuania. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości, nielem swoim umeleckim oformlinom, ale i temą. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno maje wyraznej peresiach u czynnościach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszonym wyseliniom osób albo komunit ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Za to maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowić międzynarodną publiku. Cytuania. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywnie oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która jest u świata wszeaktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbudzie się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13 raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowych, ale i laickich zriteliów, ma od początku wysoko ocenienia. Publiku zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gondy. Cytuania. Bars sobie cieniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyleczezna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuania. Od pierwszych rychtowań przez nataczania aż po poślidni dzień postprodukcji namahali zmy się przystupaty ku każdemu detailu i z respektem i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzył, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie temu filmi, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jakim zmy namahali się przybliżyć służby generacji tej komunity i zachopyty ton kost i szczezajuczego świta. Budu bardzo rady, poklei historia i odkaz osławlat i Amerycką Akademię, dodał Gonda. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzeniem precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedzeniem Arpada Farkasza dzieje od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkowno-sławiańskim języku za uczestę do kilku sto wirujących odprawiał otec Milan Jasyk, preceda obczestwa świętego Joana Chrzestitela z Słowakii. W jednym z nim, okrem dwóch domaśnich świeszczenników, służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Seła Petrovci w Chorwacji. Brzeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramach rusyńskiego odpustu, kiedy win sam był wtedy dany na archieparchialnym odpuści w Bukowej Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w miejscu bazylici, chramie św. Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Przeczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatorów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Maria Połczy przed 106 rokami. Światowy kongres Rusyniu, choć w tej tradycji prodążowaty i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolarii z Serbii na litni szkoli w Popradzie. Autor listy Petra Medwit. Jak informowała agentura Ruten Press i Tot RIK, Nacjonalny Sowiet Rusyniu u Serbii od linia pro oświtu uspiszno realizował już 9 litniu szkołu w Popradzie pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. Tot RIK na szkołu na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskoho Kerestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny predmet, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyberowy predmet. Dwome szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkoli nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramach liczniej szkoły w Popradzie nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestny i przedstawiciel Nacjonalnego Sowietu Rusyniu Żelko Kowacz. Dzieci w Popradzie mali chodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańcia i śpiu, czy ekskursji po okolici. W ramach litniej szkoły w Popradzie mali możliwość wiedzieć i belańsku jaskiniu, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam strytył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imieny Nikefora. Autor listy Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszy dzień tohorycznej, sorok szestoj Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała nagrodu imieny Nikefora Epifana Drowniaka za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemkiu w Polsce Lemkowyna. Choć może czasem, jak to chwariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskoj kultury i na chosen tych, którzy jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roku życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia peradania nagrody imienia Nikefora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficyjnej czasty, jaką było położenie kwitia pod pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej Watry. Po koncercie choru Zoria z uścia ruskoho konferansjerka pierwszego dnia Anna Narewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczoho hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczoho profesor Olenu Dućwajfer. Zastupcia weduczoho wyhołosyła laudacyju na cześć laureatki, przedstawiający bohate życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomnęła najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wkazała, że to Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporum dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nielegkich czasach westy kolektyw i grupu łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80. rokach XX stolicia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczoho Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Seweryan Kosowski, zgodno z żełaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła być przysutna w Michałowie. Sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinenoj za wzrynia jej jak osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskoj kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na Czurzyni, Diłka Weselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodyła się 26 kwietnia aprila 1951 roku na wyhnaniu w Miroszewicach w rodzinie Josyfa i Lubomyry Skanił. Najmłodsze roky prożywała w Nylubi, Miroszewicach i w Kińce w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodzice ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdziłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutyków Lemkowyny, nianio z Huty Wysyłskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku byli bezzakonno pozbawleni rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach.
Serednio oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowi, skoro zminęła napriam, kiedy kuzyza namową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynni gazdiłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już je, że nepse otrzymujemy to, co sme si zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nepse planowane, są tyma najlepszyma, którym mogli nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkołyni. Stefania i Jarosław, Wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworyty rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża, Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu susidiu, jakie poroli byle z ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od razu naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jedynaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiwskie serce tak bardzo mocno mrijało po ich chaty, Wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiwski ansambl. Za jedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liściu był nim osnowany pierwszy lemkiwski chor na wygnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanki, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotę jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanki na czużynu. W kince ryszyli złuczyty się na psa. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w Cerku Świętej Trojcy w Lubini błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym, trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodyna młodziat, ale i znany już tołdy lemkiwskie dijacze, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiw nie byle radostryczane, a obstawyne bytowania nielegkie. Trochanowskie dziżdale się czetweroch z dibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ansambl Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ansamblu Lemki w Polsce – Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ansamblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obleczenia instrumentów. Trochanowskie musieli w kince pidniaty nielegkie ryszenia. Pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roky. Działalność ansamblu siłą ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w huti Midy Głogiu. Za zarobione grosze powęło się im kupyte auto malucha. W kince zas wernuli do miu, do Bilanki, gdzie Stefania wraz z mużą i dietmy podążali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od razu była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ansamblu i ludy, jakich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła nieformalną lemkiwską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polsce nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiw. Protorodynna dijalnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła nieocinany hosen. Sama Stefania przez długie roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną siłę bytowe istnienia kolektywu. Lemkiwska Watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku urodziła się Merzyńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiwska Watra. Zadumali jej w jedno z Wołodysławą Hrabaną i Petrom Trochanowskim Murjanką, Jarosławił brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny, plenerowy warsztaty lemkiwska Watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i przez ludy zaangażowanych w jego dijalnist, jak też aktywnych lemkiwskich dijaczy w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna.
pomachała mużowi i dzieciom, już tołdy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystko od administracyjnej strony. Była osobą, jaka przez pierwsze roki tej podii odpowiadała za rzeczy, które może na wse były wydymy na pierwsze pizrynia. Lemkiuska Watra była niezależną manifestacyjną podią, jaka miała swój wyjątkowy lemkiuski charakter do 1989 roku. Pak była pereniata proukraińskimi dijaczami z objednania Lemkiu. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodzinnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne tournée ansamblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiuskiej gromadzie. Lemkowina dała czyslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkiego od początku do końca. Choć po rokach możesz stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne tournée paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ansambl Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiuskiej mężczyzny w Polsce dale Stefanii Trochanowskiej nachodło na zaistnienia, jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodzili się już w średniej szkoli. Gu tomu, że pisane do szuflady wersze mają wysoki riwen, przekonał ją bywający w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiuskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Neodołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbiórka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersji. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nonym periodzie mała interes o lemkiuskich twórców. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbiórki. Nie pozwól uschnąć kwiatom i motyle. Ta jedną lemkiuskojazyczną pidnachołką Werbyna. A jaki cud to te wersy. Autorka zebrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczej napiam, kolebo nachodemy wersy, w jakich wkazuje na tuchu, wtratu, żal. Je to wersji tak netypowej, bo inczej od tych, do których sme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowiny spered jej wyseliń, ale mała to do szczęścia, że poczuła oni wielo tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widcił. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiuskoj autoprezentacji, popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Duć-Fajfer. Napriam tot do ucho dominował w współczesnej lemkiuskiej pozyj, a może furt jeszcze dominuje. Styczkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cialem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rzadko striczanej w lemkiuskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o wierszu Trochanowskiej pidnachołkom tak dawno. Przy nachodzi nechoden niespomenuty i o iszczy jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo prerodył się w pasję. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrymale potomny. Dity zawerszyli plastyczne szkoły i roblat nachoden w tej profesji meryńczyma jak ikonopyści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kusz czasu, to one przestaną zdają się one byty ciekawymi, prytychającymi nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hlada to wnętrznego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Lemkowina. Choć kolektyw od paru roków spyt, toż to den na realnist w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czohosy nowoho. Czoho żałać się poetam? Chyba toho, żeby striczali najbliższe takich życiowych momentów, jakie dozwolat zapisaty to najlepsze, że to w dani krótkiej chwili podyktuje serce.
Bez serca rozumny hoden byłby tworzyć to, co tak po prawdzie ma najbliższy smysł. Jak raz Stefanii Trochanowski chcemy żałować to, żeby nadal zapisywała słowo za słowem, jakie tak rado pryniała przed rokami nelem nasza lemkiwska audytoria. Za jedno chcemy podziękować za stawlania się do nelechkoj lemkiwskiej realności. Stefania Trochanowska w czasie najbliższych uśpichił sławnej lemkowyny była nelem organizacyjnym kierownikom, ale w pierwszej czerzi żeną, mamą i prosto dobrym człowiekom, jaki dbał na byt tych wszystkich lemkiwskich chłopców i dziewczat, które na każdą próbę ansamblu chodny byli chaty ciłyma noczami, a czy z dalekich zachidnich zemel. Dnes znamy, że to wszystko mało swój realny smysł i może czasem tak było, że odraz toho nikto nie wyriuk. Hej, oddzielna robota Stefanii Trochanowskiej w ansamblu Lemkowina przynosła zahalno so spilny hosen. I za to trzeba nam podziękować. Sudny den. Stefania Trochanowska. Iszliśmy toho sudnego dnia w nieznane, poczasty z dobytkom, z osercią, na dwoje rozerwanym. Iszliśmy na chwilu, na paru tyżny, miesiacy, a kole serce się kus zahoiło, ostaliśmy na wse, duracy. Ruska bursa Ilem FM, odznaczony w czas 46. lemkiwskiej watry na czużyni. Autor wisty Seweryan Kosowski. Toczno 1 czerwca junia tekuczego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, to 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego lemkiwskiego radia Lem FM. Z tej nachody w czas pierwszego dnia 46. lemkiwskiej watry na czużyni, kole prochodziła oficjalna czast podii, Stowarzyszenia Lemkiw odznaczyło bursakiu i členiu medialnej grupy Lem FM+. Bratni organizacji, jakie uczyt jedna idea. Po peredaniu nagrody imieny Nikofora, jaka toho roka trafiła do róg Stefanii Trochanowskiej, na Michaliwsku scenu na zaklik konferencjerki Anny Rewak wyszły členy Stowarzyszenia Lemkiu, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach i za jedno redaktorium lemkiwskich medii. Najpierwsze żełania skłał wyduczyj hołownego zariadu Andrzej Kopcza, pak hołowzmał sekretar Seweryan Kosowski, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nelem jak funkcyjnej Stowarzyszenia Lemkiu, ale sam osobom член Gorlickoj Ruskoj Bursy i redaktor Radia Lem FM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiwskiej organizacji była możliwa meryńczyma zawdiaki tołdyżniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia Lemkiu, bratniej organizacji, osnowanej kus pierwsze w 1989 roku. Na koniec przypomnął błażennej pamięty Bohdana Gambala, toho, zawdzięki któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była prysutna i profesor Olena Duchfeifer, zastupcza wedoczego hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu ruskiej bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia Lemkiu odebrała wyducza zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obszczestwa i redaktory radia, profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Przed sceną prysutny był Damian Trochanowski, jaki znymał podieju ta Andrzej Trochanowski, член oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiwskie organizacji wsejdut w jednym ideowym napriami. Osnowny czynnosty sąd spilny, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiw w Polsce. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtyżnym cmentery spoczywa błażanej pamięty Bohdan Gambal. Wedłucza ruskiej bursy zanesła swemu popędnikowi winec kwitia ta pamiętną tablicę, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia Lemkiu. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, powołał się mu nawiązaty kontakt z dowojennym bursakom i uczytelom Petrom Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się pierwistny statut organizacji. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodyła się nelem na papery w 1991 roku, ale ostatecznie w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 28. Ruska Bursa i pierwsze lemkiwskie radio.
1 czerwca junija 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, što rішили reaktivovati dovojenene stovarišenja Ruska bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Dućwajfer, Paweł Stafyniak, Mikołaj Paduchowicz, Ihor Horoszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursa Kamysz to osnowale obczestwo w 1908 roku. Choć sud już ślidy toho, że pierwsze dijania mogły być takoj rik skorszy, byli meryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychorij Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychorij Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, że najdłuższe wiło obczestwo, przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego Lemkiewskiego Radia Lem FM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej Gorlickiej Bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia Lemkił, teperiśnia weducza Ruskiej Bursy wspomnuła wszystkich swoich popredników po 1991 roku. Za poriadką byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Joan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trochanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołhyma rokami stojale przy bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową sztodennej dialnosty. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wygrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak, bywszy prymator Swydnyka, był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2026 roku w Hołowni Budowi Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel. Krehel na konkurs nie przyszedł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury był od oktobra minionego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtedysznia powirena generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzeja Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja wtedy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach. Od tego dnia stała powierzoną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzeja Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzeja. Konkurs na riadnego dyrektora Muzeja Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powirenych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu. Rusyńska narodnostna mężczyzna nie mała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyryszowała o kandydatach na konkursi. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu zwidali się na możliwość partycypowaty na konkursi generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzeja w Jarosławie Bernatowej, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda okruchowego stołu Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lipiński, predseda Združenia Inteligencji Słoweńska, no jak publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja ma w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzeja, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlenej nominowaty do komisji члена nie był ani urząd upowodnomaczonego władzy Słowackiej Republiki pronarodnostny mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dohowory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotulają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzea nie jest nowotą, że przedstawiciele mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatoczno,
Słowacki Narodny Muzej argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzeja jest rosyjskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenie partycypacji rosyjskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosti był posłanciem Miejskiego Zastupitelstwa w Świdniku i posłanciem Zastupitelstwa Prasiwskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawiciową partię SDKU-DS, której liderem był Mikuláš Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach zwolony za prymatora miasta Świdnik. Kandydował wtedy jak niezależny. W roku 2018 był kandydatem SNS i spodporą partii SMRSD na posadu prymatora, no swój mandat trzeci raz nie obchaił. W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Słoweńska Narodna Strana SNS, ale i z 71. miejsca siadł do parlamentu nie dostał. Jan Hołodniak jest poznaty w rosyjskiej komunity. Na poślednim zasiadaniu okrągłego stołu Rosji Słowakii w maju tego roku Hołodniak wziął uczest i wysłowił tołdy podporu tomu, żeby Muzej Rosyjskiej Kultury został u Priaszowi. To będzie jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowi i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor rosyjskiego muzeja mał być instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petro Lizanec, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia, autor wisty Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso, w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Amer Petro Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Narodził się Petro Lizanec 2 jula 1930 roku w Seli Izvor, dnes Rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berehowi, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidemy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdowania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użhorodzką Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalsze była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Wynohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedúcego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 z dizertacją na temu uhorskiej zapozyczenia w ukraińskich choworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskiej miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas uhorskich choworów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatl Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbierkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rosyjski wczeny był doślidnikiem ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego obszczestwa. O 10 roku późniejsze nagrodzony był za znaczne zdobytki w doślidzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iszczy studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zanimał się przekładem gramatyki Kiełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło książkę dostępną szerokomu kruchu czytateliu. Petro Lizanec poważował za ważne nawarnucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywu ideologii u wekrzeni przypadł sąd fałszywy i z boku filologii niegramotne.
Od roku 1991 po 2008 rik profesorowy lizanciowy wielkimi trudami i kłopotami podaryło się wernuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej oblasti Ukrainy, które są naselene przeważnie Madiarami. Ale nie podaryło się mu wernuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodeżny tabor u Wojwodini przyszli Rusyny z 6 dzierżaw. Autor listy Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowie i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodeży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domu szkolariów u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowie. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor pro młodych organizowała miejscowa organizacja ruskiej matki Orech i z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i

lingwistyka i kulturowe studii rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do których może już dostali się na wymryjane na prame studii, a inczy jeszcze zadumują się, co robić za swoją najbliższą budownictwo i jakim sposobem zjednać zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennist ze studiowaniem czegoś, co realnie może wkazać się pomyślne w budownictwie, besidujące o karierii, a tak samo o innych aspektach życia. Tu z pomyczu przychodzimy my, przypominając, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacyjna na prym studii Karpacki Region, Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Karpacki Region, Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki Region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą derżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madiarach. W ramach programu studii możesz się wczyć słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego roda kurs na uniwersyteckim równym w Polsce, lektorat lemkiewskiego języka. Zaniacia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. Tot napriam wedeny jest spilni Instytutom Schidniosławiańskiej Filologii ta Instytutom Sławiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiewskiego języka dla koho? Zaniacia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dakole kontakt z lemkiewskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brały uczest inne osoby. I to te, które nie mają żadnego związku z uniwersytetem. Suciu kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiewskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rik, w którym można zapisać się na kurs lemkiewskiego języka, zaniacia budut jak wse wedeny profesor Olena Dućwajfer, która w swojej naukowej roboty poświęca wiele uwagi właśnie osnowom nauki lemkiewskiego języka i budut prochodyty w każdej witorok i czetwer popołudny przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minułego akademickiego roku zaniacia wede też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studii, jakie studenty zawierzają ze zwaniem licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury. Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorze, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o roboty w turystycznej obszary i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończy to te studii, zna najmniejsze trzy cudze języki i ma znania w mnohych obszarach humanistyki. Gdzie lada te informacje? Żeby może przystąpić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Reczena druga tura trwa od 18 lipca julia do 13 wersnia septembra. Przy kwalifikacji do uwagi brane są rezultaty matur z przedmiotów takich jak angielski język, geografia, historia, polski język czy inne cudze języki. Informacje na temu karpackiego regionu można znaleźć na stronie Instytutu Schidniosławiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu i bezpośrednio na stronie napriamo w IRKUJ. Motusok podany w dopisie. Sereda, 12 sierpnia augusta 2023 roku. Sławnej dłużej jak 15 minut wystała Andy Warhol od kryski do legendy w Krakowie. Autor wisty Klaudia Nowak. Niezależnie od tego, czy Andy Warhola przyznajemy jako rosyjskiego artystu, czy nie, bezpieczne jest, że jest on jednym z tych twórców, których nazwisko zna prawie każdy, aż i to, gdy kolej się sztuką nie interesuje. Marilyn Monroe w intensywnych kolorach, bańkę polewki Campbell's, czy charakterystyczne się to druki stale się częścią popkultury i na dobre zapisali się w kolektywnej ujawi. W krakiewskim pałacu sztuki może jednak obizryty, tyż mniejsza oczywidną stroną artysty. Od samego

sierpnia Augusta jest tam prezentowana wystawa Andy Warhol Od kreski do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zaserera się wyklucznie na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce toho wskazuje jego artystyczną drogę od pierwszych rysunków i ilustracji przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się wece jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Wśród nich znajdują się książki, okładynki płaten, premierniki żurnala interwiu, a takiej tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mężczyzna na czas jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczyma dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na premier dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą. Wystawa pozwala wzryty jak z czasem, jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazi zaczęły westy ho w stronę sztuki, z którą uczymy ho dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Może widzieć taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich herojów, leżący ich bez ruchu przed kamerą. Niewielką część wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreślone na papery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sięgać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks, czy seksualne mężczyzny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dość skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowy Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniający też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze. Hołowni proto jego twórczość dalsze, zdaje się, je furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytycha do uwagi, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarem. Dnes, w świecie sospilnych medyj, kole ludzie bezprestanno tworzą nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiowana, wielu z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystawa Andy Warhol Od kreski do legendy była przygotowana w współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą od maryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawę możesz obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językiem? Autor listy Klaudia Nowak. Od dajakiego czasu z wszelijakich historii różnymi drogami docierali do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom najlepszą reakcją było zobrate to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będę o śpiewani prochulci. Śpiewana prochulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rosyjski język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia. Jak język ma być żywy i przekazywany następnym pokoleniom, musi być obecny nie tylko w szkole, podręcznikach czy tradycyjnych pieśniach. Dlatego potrzebne są zmysły, które będą bliskie współczesnym dzieciom, muzyka, krótkie formy i internet. Wśród projektów naprawionych na dzieci często znajdą się takie, które kicza się skoro, bo na dobrej dumci i wielkich planach. Śpiewana prochulka zdaje się być czymś większym, a przede wszystkim wymiernym. Za ideą stoi paruosobowy ensemble, praca nad tekstami i muzyką, współpraca z artystami, plan dystrybucji, ta konkretne finansowania. Co ważne, twórcy nie podchodzą do tego jak do jednorazowej akcji,
ale jak do początku szerszej prohulki, która w buduczności może tykaty następne obszary życia i kultury. Za projektem stoi ensemble zosereżenej koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednoczesna autorka tekstów i melody śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Citrakowa, związana z Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językom śpiłanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rusyńskojazycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnictwą projektu w mediach. Warto pizryty na to bliższe. A żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prohulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratnie muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesiedłałam z autorkami projektu, Martiną Leniową i Zdenką Citrakową. Kole dityna nie ma z kim besiedłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rusyński język jest coraz mniejsze prysutny w codziennym życiu rodyn. Dity rytko mają nachodu czuty, ho ich osnuwate na sztoden, sztowece ne wse oznacza to, że języka ne rozumijut. Czast z nich znacho pasywni, rozumijut, koledach to besituje, ale same już ne odpowiadają w tym języku. Śpiłana prohulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacyju w jedno z diłkom, z którą od urodzenia besidłowa lempo rusyńskie. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowały lempo słowackie. Toczno tołdy ja wyłosiać widania. Co zrobity, żeby dity mali kontakt z rusyńskim i żeby chodili ho chosnułaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Pizniejsze, kiedy jawili się sucy do tego osoby i szansa wspólnej pracy zaczęła przemieniać się w projekt, który dnes znamy jak śpiewaną prohulkę. Śpiewana prohulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić ten proces językowego załamania. Nie idzie jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dity mogli się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiewanki, które są dla nich interesne, współczesne i besiedują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. Toty śpiłanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich mężczyzna, drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko, czy protidijania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiłana prohulka, dobry przedaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wandriłka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dity. Choć głównymi adresatami śpiewanej prohulki są najmłodszy, projekt skierowany jest też do ich rodziczy łaczom, to jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie chosnuje rusyńskiego języka aktywni. Proto twórcy projektu chcą pokazać, że besida z dziećmi w rusyńskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dodać dzieciom szansę wyrastaty z bilsze jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidłowała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty wyła na temu chosnowania rusyńskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku chosnowania języka. 10 śpiłanok ryżne hołosy. W nahraniach wzięli uczast śpiłaki i muzykanty związane z rusyńską chromatą, sucerednych osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrom, edukacją czy mediami. Okremy śpiłanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach z ohladą na ich hołos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiłanok. D toho słuchaty. Publikacja będzie w wielkim mierze rozdawana bezpłatnie, mężczyznom szkołom. Zawdzięki temu śpiłanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczyteli, które będą moczy chosnuwaty ich podczas zaniać. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiewanej prohulki można znaleźć słowa śpiewanok w rusyńskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prysutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTube. Aż to dalej. Śpiewana prohulka nie musi się kończyć na jednym CD. Jej autorkę wydziadł w niej początek do czego platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi tematami. Jedną z mrii jest stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rusyńskiego świata. Mogliby się w niej znaleźć śpiewankę ze Słowacji, Lemkowyny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami.
adże dla najmłodszych ważne może być nelem toto, żeby poczuty język, kotry znają schyży. Tak samo ważne je wkazaty im, że tot język nekinczyć się w ich selicy, regioni, że hosnują dho tiż inczy, często bars daleko od nich. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuskę Zachod też miło i prowir jajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przed wami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny i Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. Choć dzieło zaczęte, nie powiedzę się. Powiła poważnie chlykeryja, stała i krokom łansyjera zrobiła przed honwedom parkietny ukłon.
1: W kińcy i tak pobidymy, odpowiadał honwed Charyton, stajuczy i roblaczy krok menueta.
0: Damy, pickakujuczy, opustyli salu, a w perechodzi Antyp mi szepnął. Honwed, to nowy Savonarola, wsiady, promuje swoje pryncypy. To protywnych damskoho spirytyzmu. Chlykeryja i Charyton to przedstawnik dwóch dneśnich stremlin zanimających naszu chromackist. Wzriłem na lice chlykeryi niebezpieczne ryszynie, które mohło staty się znaczuczym. I lubytelka Foxa i nowy Savonarola wyszli z pomieszczenia. Ostał jemlem z dobrym, wielkim dekanom. Jego hołosu ja nie czuł, protoże win się nie odzywał, ale teper jego lice rozjasnyło się.
1: Aż to, Mateusz dasz to?
0: Tak były jego pierwsze słowa wybesidowane do mene.
1: To znaczy? Zwidał jem się. Nie rozumiju. Znaczy, czy już dasz to na piatoho matę. Precin czas wam na żeniaczku. Bez somniwu już zniewoliła was da jaka szwarna diłka. Bez somniwu ona was lubyt, a wy jej obożujete.
0: A, taki kawalir. Jednak i bez toho uważajte, żeby dade i w nas na podilu nie było krasnych diłok. Uważajte, żeniaczka to nezbytk, ostorożni, i tak, i siak, peredumaty treba. Przede wszystkim magnetyzm serca, a pak w naszych czasach, moi drodzy, osnową wszystkoho je moneta. A właśnie, dozwolte, dobryż to jem sy przyhadał, dokładnie koszutowską monetu chotił ja wam pokazaty. Banknot prawosławlenoho koszuta za rewolucji prez nioho wydanej, a teper stanowlaczej numityzmatyczną rytkist.
1: Win wytiach grubej banknotowej portfel i zaczął w nim chladaty, popry tym nechotiaczy wkazało się belos uczasnych sotoczok i piatesiatok. Zapodił siadesy tot banknot, bo to uważajte, moja jewla lyja, schowat chodesy meczytoty papery i ne najdesz. A bo ty może tot banknot w jej stoliku, może by reczy w jej kasi.
0: Win morchnu brwiu. Bo ona taka dytynka, że swoju kasu maje. I kto by i nie ustupył. Diucza tak dobre, że ty i nie odprosysz się. Moja lewlalyja to niezwyczajna dytyna. Iszczy, jak w pierwszym roci życia jej kupali, besidowała stara mamka, tobi prysłudzeny najlepszy nareczeny, bardzo dobry człowiek. Poprawdi, to domowa tajna, ale kto by przed takim człowiekom jak wy daszczo skrywał? Prosto wy waszej osoby przypominat to ty słowa plekatelny ci. Ona by się duwała, bardzo dobry człowiek.
1: Win wtiał po tabakieri i przybrał straplenny wyt. To uważajte, incza sprawa. Borba o życia. Gdy masz osnął do tej borby, to ty propał. Ale to jakosy się złożyć. Uż jakbym na ślipo wydił, że wy w naszych stronach ostanete. Hardych diłok jeheł duże. Męczę z tym, ale mam nadzieję, że zwyczajuczy nasz kraj zazryte w kińcy do naszego dost interesuju czoho seła. Suchota po prawdzie, ale wszystko iszczy jako tako trymać się kupy. Podila wydyte uż ne takie sławne, de chlip na kilju, a salamom płoty horodiat, cy nie zdaje się, że nasza zemla stynę. Sztosy tak astronomy pletut, klimat chłodnije, zo zemli ciężko da jakiej płyt dobyty. Iszczy jak prebendu dobru dostaneś, to piłbidy, najdut się tołdy, nieby siduwaty już jak w mene, i rasy dobry. Zdaje się, szwajcarska bude jak ne holenderska i stodoły tołdy połny. Hrywacz teper nowomodna pasza, komany ciąż mało rentuje, za to tym odka zdaje się, ostane w nas hołowną uprawą. Zożyta już od dawna, ne na mołotysz. Sprawy perebendy pidu padajut, prawda, ale kto ma je wydyte groszyky, to incza sprawa.
2: Misiac, lemż to się wkazał, najlepszy czas dla nas odjeżdżaty.
1: Zahołosyła wstupujuczy do sali chlykeryja i zaczęła wdiwaty palto. Przy praszczaniu ona jeszcze raz zwrnuła się do Honweda.
2: Dumam, za 2 tygodnie budete i wy w Karpatach, w parocha Warłama. Win peret obławą organizuje torżestwenny wieczór.
1: Budeme.
2: Cudowo, dopowiła piłhołosom chlykeryja, zakładajuczy kapuzu i tafty i popelinu.
1: W wista hyn zahramę na hołowu człowiek zabył, jak wychladać zielony stolik. Zaterał ruky mi ulubleny dekan i w kińcy ciła kawalkada hordo ponesła się na najtyczanci po wyjuczych się piskowych dorohach podila. Spaty nie możesz. Wozmeme szachy, jednu szachową partyju machnemesz to. Tak by się duwał do mene antyp, kole ostawali sme same i nie znalisz to z osobą poczaty. Dama po odjeździ hościł dumat o rewizyti, a ostanut tak perebendy jak my, to robić się im jakosy głupo. Ny zaczynaty besidu, ny chyżu krokamy miriaty, ny zaberaty się do spania, słowom rozum odnymat. I wzięli zme szachy. Pobida nad dworohom ulechczat duszy, wrażej biłej szachowy kolor, pobił chociłkom. Na tym i na tym kwadrati bude szach mat. Lemne wyjawyty planu wywesty proteunyka w sit. Najpierwsze maleńka zaczepna, pak dołsza odperajucza, a na koniec zo zaskoczenia napast na wrażu hołowu i pobywaj jak Turkmena, Tataryna. Przepraszam, odozwał się do mene antyp. Ale szto w tebe za kongresowy prawyła? Koniom tiachnesz jak weżom, wezyrom bierz jak koniom, cyne wyszą tych neska z nowej szkoły dam? Jakby iszczy toho słowa damy ne powił, to i prochrana ne byłaby dla człowieka taka, ne ditkałaby tak głęboko. Пінхоче мів мовити, же меджи моїма очами, а шахами мигат личко євлалий, же коли беру за гриву шахового коня, заступляють мі очі їй рожеве личка і беру за голову везира. Антип хоче мі тото вмовити, такі уж мого друга обичай мав лати любов. В кінце він готовий іще повісти, що уж як Ромео по уха влюблений, що я затоплений в дамське серце, що я переповнений чуттями, що мало неспосібний написати деяку оду до євлалиї. Помали, мій улюблений друже Антипе, не будь такий скорий, не імай риб в бистрій воді, гин їх не найдеш. Не сад в ледах помаранчи, они гин ся не приймуть. Що? Він зачинат вихваляти євлалию, зачинат величати їй добрі примети характера. Лемпо прибуйне, Боже, повісти, же она не кокєтка, не уродлива. Поправді, діло в тим, же она хитра ділка. Дами часто кокетують без кокетування. To jeden z bardzo niebezpiecznych sposobów udawania, że ona nie kokietka. Dale, powiesz, ona czasami elegiczna, ale elegiczne damy nie mają dobrego serca. Jeszcze płakaty zaczną. A znat ja czym sód damskie slezy? Jak dama śmieje się, koli może, to ona płacze, koli zachocze. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Anna Horvath, ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Jegorku im dobiegnął na ulicy. Chopił go paskudnika za ruku. Ta tak czystowany, chwarił. Tak pawucino wesnujete. A Jegorka nie chopeć pić pazuchu i holosno się rehoče. Ale, perestań kamarate, chwarić, że

Pokecka wiem Jegorku Drapowa. Naj to fraz vozme. Chodzie by tanga. I tak je to. Priemny človík. Obľúbujem sobi Jegorku Drapova.

0: Wysłuchali ste opowiadania Michaela Zoščenka Pavučina. Protłumaczył Petro Medvíď. Jazyková korektura Anna Kuzmiakova. Čítal i pro radio Lem FM prehotovil Petro Medvíď.
1: To był program z archiwum Radia Lem FM.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmariu od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

0: idę.
1: I poszła.
2: Ale rodzice sobie...

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

czaradny suzaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Blem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Wyjdziemy potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I takie się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz, dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychićko, bezszumno, prosticko. I choć powidają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości. Do

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

Kłeś chcę zibieć, nie mój tego kłeś denidze. Wieje wiatr, jest dalej widnik je widzę. Coś między nieba, a grada, między grada. Sztorma się kumy, błegu i w portach. Łeś jest co zdobić, jakże